śmiechów kajkowskich, za pęzdec na Montmartru. Kulwurę w cyrkwę ja sem klęczał, a on kurwański czerleny mel.